polis Nogorski, komando i notis, to robocie Jobordowski, to ludzi z gorą, gdzieś, da, gdzieś to idzie razu, o, molaj to pan, młodzi moski, moje patrzy, wyszedł.